Twoga milowania, nie ma to bogactwa, nie czuli da czuję. Za ty budesz sama, a ja stale putuję, nie ma to bogactwa, nie czuli da czuję. Da ty budesz